Kani Korani hii iundwe. Korani ya wababa ambao wanamuimbia Mwenyezi Mungu, wanamtumikia Mungu kupitia sauti za kwao. Sheria iliendeshwa